Ibeje kenda ndegerole. Iya, owa tatembo kwenda tambo imbu. Iya, ya noa kwenda tambo wakathe wamba kia chibinga shoya ndomba. Upo nao, ya bidomi ndomu na hambo.